Pillan kuse, pillan fucha, pillan huecho guantú, pillan ultrasomo. Mawiza kuse, mawiza fucha, mawiza huecho guantú, mawiza ultrasomo. Mawiza meo mulei, ni kuifi mongen, ni kuifi newen. Mawiza meo ya futele jin, ni puyika, huichapa jin, uenuma pumeo.